U programu radija Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.